gedin gedin gedin kata gedin tala han kata gedin taga taga ti te te kata kinte tak kin kin na kinte taga dag do dag da tala tala kinte do tala tala kinte do tala.